Rubiu ociec, rubo matka. Ruby dziadek, rubo babka. Trza się żenić, tak mówiłem. Rubą dziewkę ożeniłem.

Folks, here's a story I've got to tell you in Polish because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

pójdziesz górą, a ja doliną. Zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz pan.

goście wszyscy się zjawili, piwo gorzałe ściepili, cielinciu na zdrowie, no i także krowie. Tatuś mówi gościom z rady, hej, nie koniec tej zabawy dzisiaj, rodzin.